booty like a runner, so now, oh yeah. Shall we do it? Money, any shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, sh